Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas. Za dverami.